0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
0: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
0: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
2: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance. Tak jak robiła jego babcia. I do tego masło. Najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
0: Fortnite, FIFA, to wydarzenie jest dla Ciebie. Już od 10 sierpnia wpadaj do Galerii Nowy Świat na największą strefę gamingu tego lata w Rzeszowie. 8 potężnych komputerów do Fortnite, strefa konsol z FIFA, symulatory wyścigowe, konkursy, zawodnicy sportowi i influencerzy Team Active. A już 14 sierpnia zawalcz o 2,5 tysiąca złotych w turnieju Fortnite i 1000 złotych w FIFA. Zapisy i szczegóły na galeria-nowyświat.pl. Nie graj sam, graj z najlepszymi.
3: Chłopaki, jesteśmy zgubieni.
4: No cześć ty, mamo, znajdziemy i tu wyjście z sytuacji.
5: Największy w Polsce labirynt kukurydzy w Łopuszce Małej. Miejsce, gdzie można się zgubić w ogromie atrakcji. 5-hektarowy labirynt kukurydzy, farma zwierząt, a tu alpaki, kangury, kucyki, osiołki.
4: Muchańce, piaskownice z kukurydzą. Farma traktorków, ciuchcia jeżdżąca wokół labiryntu i po okolicy.
5: A po zabawie?
4: Pycha w smacznej zagrodzie.
5: Zapraszamy.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
8: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zarząd i Rada Powiatu Strzyżowskiego zapraszają do Wiśniowej 2 sierpnia na podkarpackie prezentacje Agromania 2. Tu eksplozja tradycji, smaku i dobrej zabawy. Giełda roślin, pokazy zwierząt, skarby Podkarpacia, DJ i koncerty, wideo i baciary. Imprezę poprowadzi Przemysław Babiarz. Agromania 2. Niedziela, 2 sierpnia, Wiśniowa. Patronat honorowy, marszałek województwa podkarpackiego i starosta strzyżowski. Produkcja i realizacja Trufland Rzeszów. Producent imprez masowych. Agromania. 2 sierpnia, Wiśniowa. Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Life is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat. To są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie 2 pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
3: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
4: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
5: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
4: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
5: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy na wielkie otwarcie punktu sprzedaży GAK w Rzeszowie. Przyjdź, usiądź za kierownicą i poczuj przyszłość na własnej skórze. GAK Rzeszów, twój nowy napęd na życie. GAK Autonics, ulica Sikorskiego 49B.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: I po reklamie.

0: squeeze. I told Jesus take the wheel, don't let me go 6 feet. If these lights they don't give me what I need.
1: Reklama.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSPR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Śpiewam sobie.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Live is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Gdy Jan usiadł, popatrzył na zachód słońca. Od razu pomyślał, chcę tu zostać. W winnicach podkarpackiego takie chwile zdarzają się codziennie. Przy łyku napoju, który latami dojrzewa, by zachwycić cię smakiem. A ty, kiedy ostatni raz zatrzymałeś się na dłużej niż na chwilę? Stań się enoturystą lub turystką. Marzysz, by z każdym łykiem odkrywać sekrety podkarpackiego? Odkrywaj Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
1: Fortnite, FIFA, to wydarzenie jest dla Ciebie. Już od 10 sierpnia wpadaj do Galerii Nowy Świat na największą strefę gamingu tego lata w Rzeszowie. 8 potężnych komputerów do Fortnite, strefa konsol z FIFA, symulatory wyścigowe, konkursy, zawodnice, sportowi i influencerzy Team Active. A już 14 sierpnia zawalcz o 2500 zł w turnieju Fortnite i 1000 zł w FIFA. Zapisy i szczegóły na galeria-nowyświat.pl. Nie graj sam, graj z najlepszymi.
2: Chłopaki, jesteśmy zgubieni.
3: No cześć ty, mamo, znajdziemy i tu wyjście z sytuacji.
4: Największy w Polsce labirynt kukurydzy w Łopuszce Małej. Miejsce, gdzie można się zgubić w ogromie atrakcji. 5-hektarowy labirynt kukurydzy, farma zwierząt, a tu alpaki, kangury, kucyki, osiołki.
3: Dmuchańce, piaskownice z kukurydzą. Farma traktorków, ciuchcia jeżdżąca wokół labiryntu i po okolicy.
4: A po zabawie?
3: Pycha w smacznej zagrodzie.
4: Zapraszamy.
5: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
6: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
7: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: To będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego lata. Gwiazdy muzyki elektronicznej na terenie zabytkowego parku. Tak zapowiada się festiwal Park Beats. To w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Scena stanie wśród ogromnych drzew na terenie Parku Dworskiego, a na niej międzynarodowy skład producentów. Wśród nich m.in. Skytech, ale też duet Calvinem, doskonale nam znany. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Już możecie się na nią przygotowywać, bo my, Radio SK, będziemy tam z wami. A jako, że niedzielny poranek i minęła dokładnie godzina 9, ciekaw jestem, jakie zapachy u was się unoszą. Czy to już jest niedzielny perfum rzucony na siebie? Czy może poranna kawa Rafał Adamczak? Dzień dobry, witajcie po urlopowo. Avicii, Rita Ora zaczynają.

Zapytałem was o to, jak pachną wasze niedzielne poranki, ale nie ma się co oszukiwać. Mówmy to sobie wprost. Taki niedzielny, wakacyjny poranek to musi pachnieć odrobinę błogim lenistwem, prawda? Nawet jeżeli wylądowaliście w robocie, to wiadomo, że w niedzielę w pracy zazwyczaj jest trochę inaczej niż w tygodniu. Jakby trochę mniej ludzi, jakby więcej luzu, więc piąteczka, ja też w robocie dzisiaj wylądowałem i to jeszcze świeżo pourlopowo, ale powiem wam, że dobrze. Jak się mniej dzieje na korytarzach pourlopowo, to jest zdecydowanie dobrze. Można głowę odpowiednio nastawić, ustawić, przygotować, wdrożyć się w rytm, a jutro to już jakoś pójdzie, prawda? Kto w podobnej sytuacji? Ręka do góry. A to dajcie znać, co tam w ogóle u was, jak ten niedzielny poranek, czym pachnie, co robicie, jakie plany, ewentualnie kto na urlop, kto z urlopu wraca, gdzie utknęliście i jest wam z tym przyjemnie. Wszystkie meldunki od was zbieram i wszystkich jestem bardzo ciekaw. Można pod 664-402-302 SMS-owo, ewentualnie z głosówkami na naszym eskowym messengerze. A na lato hity na czasie wesce czekają. Za chwilę David Guetta, Alok i Run Run River, mój ulubiony wakacyjny.

0: Deska Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Na lato takie hity na czasie w Radiu SK. Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, 9.30 dokładnie na zegarkach, ale kto w niedzielę liczy czas? Dla kogo to ma znaczenie? No chyba, że wy z wiadomych przyczyn w wiadome miejsce. Ja mówiłem o tym, że nawet jak w niedzielę wylądowaliście w pracy, to chyba fajnie, bo w niedzielę jest trochę inaczej, mniej ludzi, ale Marek zwrócił istotnie uwagę na pewną rzecz. No nie do końca w niedzielę mniej ludzi w pracy, a jak jest się kościelnym? To trudno się nie zgodzić. Faktycznie dużo ludzi przychodzi, ale dość szybko wychodzą, więc głowa do góry. No i jeszcze taki anonimowy SMS, ale pełen luksusu przyszedł pod 664-402-302. Witam, my już po kawie relaksujemy się w jacuzzi. Można? Można. I nawet jeżeli komuś się urlop kończy, to jacuzzi może sobie wyobrazić. Bąbelki wszelkie również. Będzie dobrze. A za chwileczkę przypomnimy sobie klimaty mundialowe, czyli Shakira i Burna Boy i Die Die.
1: Promocja. Jak wkręcać?

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: na mediaexpert.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
2: Hejka, nazywam się Peter Parker.
3: Pamiętasz go?
2: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
3: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
4: Rzeszów. Czas na nową definicję motoryzacji. Geely wjeżdża do stolicy Podkarpacia. Odkryj futurystyczny design, zaawansowane technologie i najwyższy komfort jazdy. Niezależnie od tego, czy szukasz hybrydy, czy pełnego elektryka, nasze auta zmienią Twoje wyobrażenie o drodze. Geely Autonics, ulica Sikorskiego 49B. Zapraszamy.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: I po reklamie.

0: Właśnie na pasku w telewizorze wyświetliło się, że Robert Lewandowski zdobył pierwsze dwa gole w Chicago Fire. Jego drużyna wygrała. A co my wygraliśmy? Wygraliśmy wakacje, wygraliśmy lato, fajny dzień, fajnych ludzi obok siebie, prawda? No i takie hity na czasie, które na lato w Radiu SK dla was mamy. To nowość Sombre, My Body Isn't Ready. Ten artysta będzie na Sziget Festiwalu między 11 a 15 sierpnia. Kierunek Węgry. Wy też tam być możecie, bo my mamy dla was karnety na ten festiwal i nie tylko. Miejsce, karnety są oczywiście dwuosobowe, miejsce na polu namiotowym dorzucamy i 2000 zł kieszonkowego, myślę, w sam raz na takie festiwalowe wakacyjne szaleństwo na Węgrzech właśnie w ramach Sziget Festiwalu. To jest dobra propozycja, prawda? Działajcie w tej sprawie koniecznie w naszej apce. Od jutra znowu te karnety i nie tylko karnety będziemy na Sziget Festiwal rozdawać i tam was wakacyjnie wysyłać. A za 6 minut dokładnie będzie godzina 10.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSPR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
4: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Live is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
6: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
8: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
6: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
8: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
0: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Zbliża się wielkie święto K-popu w Polsce. Do Chorzowa przyjadą dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim pojawi się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. To wydarzenie to 15 i 16 sierpnia dokładnie. Warto uważnie słuchać Eski. Będziemy mieli dla was zaproszenia. Zresztą czego my dla was nie mamy, prawda? A Paweł na przykład napisał, że będzie obiad dzisiaj dla swojej rodziny gotował. Ten to ma dopiero wielkie serce, ale cudownie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 10 już pewnie na zegarkach, hymn męskiego grania tegoroczny. Proszę bardzo, na otwarcie.

Kamila miała ten numer cały czas ma Styla. Pamiętacie? To był rok 2003, więc płyta 4 pory rapu, z której dla mnie ma Styla pochodzi. W tym roku, w październiku dokładnie, skończy 23 lata. Ten album już wtedy ukazał się z muzycznym znakiem jakości Radia SK. Trzeci wymiar dla mnie ma Styla. W Radiu SK, bo u nas gramy hity zawsze na czasie. Również 14 po 10. Okazuje się, że Styla mają również polscy turyści i dzięki nam w dużej mierze włoskie Rimini znowu zaczyna rządzić na turystycznej mapie Włoch. Tak, tak, tak. Ten kurort nad Adriatykiem wraca do łaski, przeżywa oblężenie turystów z nadwisły. Mało tego, Włosi nas chwalą. Mówią o nas, że zostawiamy coraz więcej pieniędzy w hotelach i to nie byle jakich, bo luksusowych. Że w restauracjach dobrze jemy, że nie tylko leżymy na plaży, ale i zwiedzamy. A do tego mamy opinię gości zdyscyplinowanych, kulturalnych i z klasą. I teraz najlepsze jest to, że Włosi, czujecie? Włosi to zauważyli.

0: No nie mówcie, że ten numer to nie jest dobra wakacyjna impreza. Bo jest! Axwell and Bomb, Whatever Turns You On. Przy okazji świetny bas. Słuchajcie, jest taki głośnik eskowy, wodoodporny. Jak go zanurzycie w wodzie przy okazji, kiedy będzie odtwarzał takie basy, to tak śmiesznie będą krople wody podskakiwać, to wam mogę zagwarantować. Nie pytajcie, skąd to wiem, kiedy i w jakich okolicznościach sprawdzałem. Słuchajcie, ale wracając do tych głośników eskowych wodoodpornych, a przy okazji jeszcze leżaków, to mam taki komplet do oddania. I leżak eskowy, i głośnik eskowy. Głośnik, podkreślam, wodoodporny. I taki zestaw może być wasz, jeżeli dacie nam w apce eskowej znać, co tam u was i przekonacie, dlaczego właśnie taki zestaw powinien wakacyjny trafić do was, na wasz taras, do waszego ogródka, ewentualnie wszędzie tam, gdzie wy, na wasze wakacje. To czekam na zgłoszenia w apce i w tej sprawie po godzinie 11 na pewno do kogoś zadzwoni i komuś taki zestaw podaruje. Tymczasem do tej 11 właśnie pozostało dokładnie 29 minut.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz jeszcze więcej?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Zarząd i Rada Powiatu Strzyżowskiego zapraszają do Wiśniowej 2 sierpnia na podkarpackie prezentacje Agromania 2. Tu eksplozja tradycji, smaku i dobrej zabawy. Giełda roślin, pokazy zwierząt, skarby Podkarpacia, DJ i koncerty, wideo i baciary. Imprezę poprowadzi Przemysław Babiarz. Agromania 2. Niedziela, 2 sierpnia, Wiśniowa. Patronat honorowy, marszałek województwa podkarpackiego i starosta strzyżowski. Produkcja i realizacja Trufland Rzeszów. Producent imprez masowych. Agromania. 2 sierpnia, Wiśniowa. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Fortnite, FIFA, to wydarzenie jest dla ciebie. Już od 10 sierpnia wpadaj do Galerii Nowy Świat na największą strefę gamingu tego lata w Rzeszowie. 8 potężnych komputerów do Fortnite, strefa konsol z FIFA, symulatory wyścigowe, konkursy, zawodnicy, sportowi i influencerzy Team Active. A już 14 sierpnia zawalcz o 2,5 tysiąca złotych w turnieju Fortnite i 1000 złotych w FIFA. Zapisy i szczegóły na galeria-nowyświat.pl. Nie graj sam, graj z najlepszymi.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

No lato to takie hity na czasie dla Was mamy w Radio SK, to Baby Rexha i Faithless New Religion. Za kwadrans będzie godzina 11. Ta zła część mojej duszy, ta czarna część mojego charakteru każe mi to powiedzieć, a dotyczy to tylko tych, którzy do podstawówek i do szkół średnich chodzą, że wakacje to już mamy na pół metku, a właściwie nawet za pół metkiem i już tak z górki na pazurki do września. Co się wydarzy we wrześniu, wszyscy wiemy. Ale dobra, żyjmy jeszcze tym, że wakacje, ciśnijmy je jak cytrynę. Ja mam dla Was zestawy wakacyjne, ISK-owe leżaki, ISK-owe głośniki wodoodporne do zgarnięcia. Dlaczego Wam powinienem taki zestaw dać? Dajcie znać w naszej ISK-owej apce. A to już Lerek Innowator i moja panienka w Radiu SK.

0: Taka nowka sztuka na naszej jaskowej wakacyjnej playliście. Cameron Whitcomb, The Hard Way. Za 6 minut będzie godzina 11. Trochę podobno w ten weekend w naszym kraju pogoda nie domaga. 25 stopni to jest niedomaga, tak? No ale były już zdecydowanie większe temperatury, wyższe i mocne upały. Te wrócą w przyszłym tygodniu. Spokojnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagate
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i
4: jedź na Seagate z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 300 zł. Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
9: W Radiu SK codziennie przez całe wakacje dostajecie zestaw powiększony wakacyjnych imprez. Ruszamy z SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I już wiem, gdzie możecie zobaczyć gwiazdy, te śpiewające, za darmo, w Złotoryi. Właśnie tam w przyszły weekend zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek na scenie pojawi się m.in. Mr. Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncerty jest darmowy, a do tego będzie można też podziwiać Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. SK ma też dla Was światowe gwiazdy. Zabieramy Was do Budapesztu na Sziget Festival. Tam zagra m.in. Sombr, Zara Larsson czy 21 Pilots, czyli artyści, którzy regularnie grają na antenie Radia SK. Mamy dla Was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł na drobne wydatki. Zgłaszania w SK-owej apce na smartfony.
8: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
10: SK.
11: Muzyką się żyje.
12: Dwie wschodzące gwiazdy polskiej muzyki łączą siły. Przona nagrał wspólny numer z Nitą. To kawałek Daj Mi Znać, który zagram Wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w SC. A jak zaczęła się ta współpraca?
13: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000, to też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej. Spotkaliśmy się w studio i zażarło.
14: Ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona.
12: Kariera Przony nabrała rozpędu po tym, jak wydał kawałek Zły, który stał się wielkim hitem i podbił listy przebojów. Nita z kolei karierę zaczęła od wrzucenia fragmentów swoich piosenek do mediów społecznościowych. Jak brzmi ten duet, jak już mówiłem, na pewno w tej godzinie się przekonacie, będę Wam go grał, ale też do kogoś za moment zadzwonię i oddam eskowy leżak w zestawie z eskowym wodoodpornym głośnikiem. Dajcie znać, dlaczego Wam się taki zestaw należy w naszej eskowej apce. Jeżeli chodzi o hity na czasie, na lato, bardzo proszę, Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Łecka. Takie hity na czasie dla was mamy na lato, a Zalia na pewno na top of the top, Sopot Festival. To wydarzenie od 24 sierpnia i my tam będziemy razem z wami. Teraz już 17 minut po godzinie 11. Hej Karolina!
1: Hej Eska!

0: nowy leżak będzie pięknie się prezentował, pomarańczowy. On już wędruje na ten twój balkon. Do tego dorzucamy pomarańczowy, eskowy głośnik wodoodporny i taki zestaw wakacyjny dla ciebie pasuje?
1: Tak, dzięki wielkie.
0: I tak się właśnie robi wakacje, tych wakacji już nie mając. Dzięki Karolina i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: No jeżeli pozazdrościliście Karolinie takiego wakacyjnego zestawu deski, pamiętajcie, zgłoszenia w naszej eskowej apce.

0: Gazety.
1: Pamiętacie numer zły od Przony, który dostaliśmy, no, już jakiś czas temu? Pewnie doskonale. No to teraz, jak już mówiłem wcześniej, Przona nie same, bo w duecie z Nitą razem wyprodukowali kawałek Daj Mi Znać. Jak on brzmi? Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, bo wam umknęło, to teraz koniecznie zróbcie głośniej.

0: macie tak czasem, że lubicie sobie sami pojeździć samochodem, nie wiem, wieczorową porą albo w deszczu, o tak, w deszczu. No i dobra muzyka w głośnikach? No to ten numer się świetnie właśnie do towarzystwa w takiej podróży nadaje. W Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Armin van Buuren i Sharon Den Adel In and Out of Love. Tak nazywa się ten kawałek. Armin oczywiście ze swoim State of Trance kultowym w ramach SK Live Remix, a przypominam, w wakacje SK Live Remix i w piątek, i w sobotę. Na pewno w ten najbliższy weekend się pojawi. Jeżeli wy już klubowych dźwięków się nie możecie doczekać, to zawsze po SK Live Remix możecie sięgać w naszej eskowej apce. A my za chwileczkę sięgniemy po kolejne hity na czasie. Będzie między innymi Benson, bo będzie W&W, będzie też Gips z Kukonem. 26 minut i będzie godzina 12.
1: Reklama. Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Janku, kiedy ostatni raz ruszyłeś przed siebie bez celu? Bez GPS-u, bez planu, bez punktu obowiązkowego na mapie. W Podkarpackiem możesz tego doświadczyć. Na co więc czekasz? Wskocz na rower, wyjdź w góry, popłyń kajakiem. Tu przygoda czeka przy każdym drzewie i każdym głazie. I nagle okazuje się, że najpiękniejsze miejsca są na wyciągnięcie ręki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
6: Chłopaki, jesteśmy zgubieni.
7: No cześć ty, mamo, znajdziemy i tu wyjście z sytuacji.
8: Największy w Polsce labirynt kukurydzy w Łopuszce Małej. Miejsce, gdzie można się zgubić w ogromie atrakcji. 5-hektarowy labirynt kukurydzy, farma zwierząt, a tu alpaki, kangury, kucyki, osiołki.
7: Dmuchańce, piaskownice z kukurydzą. Farma traktorków, ciuchcia jeżdżąca wokół labiryntu i po okolicy.
8: A po zabawie?
7: Pycha w smacznej zagrodzie.
8: Zapraszamy.
9: Chcesz zobaczyć, jak żyli i ubierali się ludzie na przełomie XIV i XV wieku? Przyodziać średniowieczny pancerz? Wziąć udział w walkach na miecze, a może popatrzeć, jak walczą inni rycerze? Jeśli tak, koniecznie przybywaj 1 i 2 sierpnia do Arboretum w Bolestraszycach na event Rycerze w Ogrodzie. W programie Wspomnienie Zamku w Bolestraszycach pełne atrakcji. Zapraszamy także na warsztaty o roślinach wodnych, świat lotosów i lilii wodnych w dniu 2 sierpnia. Więcej na bolestraszyce.com.pl.
10: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
11: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gips. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Live is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
14: I po reklamie.

0: A może nie ma, bo nie chcę. Virgin i Sama to jest nowka sztuka w Radiu SK wśród wakacyjnych hitów na czasie. A właśnie, chodźcie za rękę. Mówcie sobie, że się kochacie, róbcie szalone rzeczy i różne takie. Dzisiaj przy okazji 2 sierpnia mamy w kalendarzu Dzień Kolorowanek. Kolorowanki to jest w ogóle fajna sprawa. Spróbujcie jakiemuś najpoważniejszemu typowi, dorosłemu, takiemu może nawet już wiekowemu, podsunąć zestaw kredek i kolorowankę. Dajcie parę minut i na pewno zacznie kolorować. To wchodzi każdy, to odpręża i relaksuje każdego. A kto dorastał w latach 80., ten pewnie pamięta, jakim luksusem było mieć w zestawie kredek białą kredkę. Albo w ogóle zestaw kredek, który liczył 24 kolory.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: ofertę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Oskar Tyms, nasz i wasz dobry znajomy, otwiera teraz nowy rozdział w swojej karierze. Wpadł ostatnio do studia Eski z nowym numerem, który zapowiada nowy projekt.
12: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
11: Ten numer na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Oskara Tymsa już za kilka tygodni zobaczymy na scenie legendarnej Opery Leśnej w Sopocie. Zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. Oprócz niego wystąpi m.in. Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Remi Sikorski czy duet Kuba i Kuba. Festiwal w Sopocie startuje 24 sierpnia. No, Eska wiadomo, będzie tam razem z wami. A teraz jesteśmy z wami, no właśnie gdzie? Na plaży, na wakacjach, w pracy, w kuchni, a może w jeszcze innej? Może nawet trochę niezręcznej sytuacji? Ciekaw jestem. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Shawn Mendes na początek tej godziny.

wakacje, lato 2026 i tak wam gra SK Hity na czasie na lato. Topic i Becky G, Sorry Papi już za nami, za chwilę Damiana Dawid, Zombie Lady, będzie Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. Mundial się skończył, ale wiadomo, że powody do kibicowania można sobie znaleźć zawsze. Ekstra klasa, gra jak najbardziej, druga kolejka trwa. Boże, nawet się rymuje to wszystko. Dzisiaj, jakie mecze nas czekają? Legia na pewno zwierzy się z Zagłębiem Lubin, będzie też Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, taki meczyk. GKS Katowice z Radomiakiem Radom, Krakowia z Pogonią Szczecin, z tym, że Krakowia i Pogonią Szczecin to już jutro. No, mam nadzieję, że gdzieś tam grają wasze ulubione drużyny i będzie komu kibicować, a jak nie, to co, to może sami jakiś meczyk zorganizujecie, jakaś, wiecie, nierówna łąka, niekoniecznie idealne boisko, w okienko, strzelane niekoniecznie też odpowiednim fachowym zawodowym korkiem, nie, no wiecie, o czym mówię. Może warto sobie te czasy przypomnieć.

0: widzieć znowu.
1: W Radiu SK Sobel i kochasz? Tak nas zapytał taki zaczepialski za 25 minut po godzinie 12. Matko jedyna, kręci się w głowie. A wiecie dlaczego się kręci w głowie? Dlatego, że...
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Więc człowiek czasami traci poczucie czasu, zdecydowanie. Tyle nowości dla was mamy na antenie eskowej właśnie. Numer, który teraz wam zagram, fani usłyszeli pierwszy raz podczas koncertu, który rozpoczynał rezydenturę Swedish House Mafia na Ibizie. Fragment bardzo szybko obiegł media społecznościowe, no a internauci po prostu zaczęli domagać się oficjalnej premiery pełnej wersji. I tak też się stało, i tak też się dzieje. Już teraz mogę wam zagrać w Radiu SK Swedish House Mafia. Nie sami, bo towarzyszy im na wokalu Le Kelly. Happiness is so sad.

0: Nawet jak wam się trochę wcześniej niedziela rozpędziła niechcący, to mam nadzieję, że teraz nabrała odpowiedniego, leniwego tempa. Shaggy i Angel za nami, to jest SK, takie hity na czasie dla was, mamy na lato, na wakacje, za chwileczkę Another i Talk to You, będzie też Harry Styles, As It Was. 27 minut i będzie godzina 13 i ja dostaję pstryczka w nos. Znowu się zrymowało trochę. Od Ani, bo mówiłem o Ekstraklasie, o piłce kopanej, a Ania mi upomina. Hej Rafałku, zapomniałeś o siatkarzach i meczu finałowym Ligi Narodów z Amerykanami o 13.30. Kibicujemy! Oczywiście to już niespełna godzina pozostała, więc mam nadzieję też, że do tego kibicowania jesteśmy odpowiednio przygotowani.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
6: Yes, of course.
5: Od 1 do 14 sierpnia specjalnie dla ciebie strefa Opel Corsa Made for Fun w Energylandii.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: 7 minut i będzie godzina 13, to jest Radio SK, to są hity na czasie, na lato. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It już za nami, ale po 13 to będzie. I wcale nie mam na myśli pory obiadowej, schabowego, tylko kolejne hity na czasie, które zagra wam już Mati Fuczyło.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
8: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
1: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowości nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fortnite, FIFA, to wydarzenie jest dla Ciebie. Już od 10 sierpnia wpadaj do Galerii Nowy Świat na największą strefę gamingu tego lata w Rzeszowie. 8 potężnych komputerów do Fortnite, strefa konsol z FIFA, symulatory wyścigowe, konkursy, zawodnicy, sportowi i influencerzy Team Active. A już 14 sierpnia zawalcz o 2,5 tysiąca złotych w turnieju Fortnite i 1000 złotych w FIFA. Zapisy i szczegóły na galeria-nowyświat.pl. Nie graj sam, graj z najlepszymi.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
14: Najlepsze wakacyjne wspomnienia zaczynają się w Esce. Codziennie mówimy Wam, gdzie się wybrać, żeby przeżyć fajną imprezkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Esca Summer City, a to będzie mega przeżyciem dla fanów K-popu. Tak wielkiej imprezy w tym stylu jeszcze w Polsce nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Exposé. W Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się wielkie K-popowe gwiazdy, m.in. 80's, Temin, Sucho czy Icon. To 15 i 16 sierpnia. Esca będzie miała dla Was bilety. A teraz festiwalowa propozycja na dzisiejszy wieczór. Przed nami trzeci dzień festiwalu Rap Południe w Bielsku-Białej. Tam występuje sam Top. Dzisiaj na scenie m.in. Problem, Kukon, Kubi Producent czy BDOS. A w połowie sierpnia gwiazdy polskiej muzy przyjadą do Kielc. 14 do miasta zawita festiwal Od Nowa. Zagra Cortez, Igor, Ralf Kamiński czy Kasia Sienkiewicz.
13: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
15: Muzyką się żyje.
16: Gips dotarł na szczyt. Jego wspólny numer z Kukonem jest aktualnie waszym ulubionym hitem na antenie Radia SK. Ty masz to nowy numer 1 gorącej dwudziestki i to nie pierwszy hit Gipsa, który wpadł wam w ucho. Wcześniej podbijał naszą playlistę m.in. kawałkiem Drive czy Piękny Świat. Raper był ostatnio gościem Rap dwudziestki i przyznał, że nie spodziewał się, że jego muzyka dotrze do radia.
17: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
16: Całą rozmowę z Gipsem znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce na smartfony, a już jutro nasze studio odwiedzi kolejny raper. Tym razem będzie to Eryk Moczko, który wpadnie do mnie z okazji premiery nowego albumu. Słuchajcie Rap 20 jutro po 23. Będzie można też Erykowi zadać pytanie. Za pół godziny nasi siatkarze będą walczyli dzielnie, ale my wcześniej powalczymy też. Muzycznie będzie fajnie. Męskie granie, Dua Lipa, Jeben, Mati Fuczyło, cześć!
18: Hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity, hity.
16: 13 już.
6: Ja się stałem.

Alice DJ Better Off Alone. 16 minut po 13, Stany Zjednoczone kontra Polska. Za 14 minut zaczynamy walkę o to, kto zdobędzie koronę Ligi Narodów w siatkówce. Finał Ligi Narodów. Wyobraźcie sobie to samo w piłce kopanej. Finał. Byłoby trudno, prawda? No, trzymamy kciuki za biało-czerwonych dzisiaj oczywiście bardzo mocno. Mam nadzieję, że macie też rozgrzane już głosy do okrzyków. To podobno pomaga, co prawda zazwyczaj mówi się, że potem sportowcy wcale nic nie słyszeli, bo byli tak skupieni, ale podobno im to pomaga. I na pewno nam to pomaga w zniesieniu tych wszystkich emocji. Za co jeszcze warto trzymać dzisiaj kciuki? Co robicie? Może właśnie jedziecie na wakacje? Albo wracacie z wakacji? Może trzeba pokibicować wam w drodze? Albo w jakiejś misji specjalnej? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Bledka, komu miałabym powiedzieć?

0: Ring My Bell to H Veste. I 29 minut przed 14. Niedzielnie sprawdzam, co dzisiaj robicie. I wiecie, zauważyłem, że dziś jest ewidentnie dzień relaksu. Kamil?
1: Cześć, Eska. No, my jedziemy z całą rodzinką do Sławy. Troszkę poskakać na Dmuchańcach. Jakieś lody, gofry. I automaty dla dzieci. Tak miło spędzić niedzielę. Pozdrawiamy.
0: No brzmi to bardzo dobrze. W takim razie życzę, abyście bawili się jak najlepiej. Joasia też się nagrała.
2: Hej kochani, jesteśmy w drodze na wakacje. Jedziemy sobie kamperem. Trochę będziemy zwiedzać. Po drodze będziemy oczywiście słuchać meczyku. Obiad jest na stacji benzynowej, bo paliwo jest tak drogie, że starczyło nam tylko już na hot dogi.
0: Pytanie, czy na paliwo wystarczyło? Czy tylko hot dogi?
3: Autopromocja.
4: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
5: Bo Vegas Seagull to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
12: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
13: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
14: Poleca Radio SK.
15: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
16: Oh my God.
15: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Seagate Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Seagate. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na seagatefestival.com. Poleca Radio SK.
18: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Najstuficiu towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Najstuficiu, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: White 2-1-1-5, Palar, Vivi, Simoni. To coś. I 6 minut do 14. Ja spoglądam teraz w najważniejsze dziś miejsce, czyli na parkiet meczu Polska-USA. Trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Jak na razie, uwaga, uwaga, Polacy wygrywają 23-19 w pierwszym secie. I bardzo dobrze, i trzymamy kciuki. Będę wam mówił na bieżąco, jak wygląda sytuacja w finale.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. W euro na wszystko cię stać.
1: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Fortnite, FIFA, to wydarzenie jest dla Ciebie. Już od 10 sierpnia wpadaj do Galerii Nowy Świat na największą strefę gamingu tego lata w Rzeszowie. 8 potężnych komputerów do Fortnite, strefa konsol z FIFA, symulatory wyścigowe, konkursy, zawodnice, sportowi i influencerzy Team Active. A już 14 sierpnia zawalcz o 2,5 tysiąca złotych w turnieju Fortnite i 1000 złotych w FIFA. Zapisy i szczegóły na galeria-nowyświat.pl. Nie graj sam, graj z najlepszymi.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Live is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
14: Anteny Radia SK przejmują propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Czy Szczecin ma dostęp do morza? Nie, ale morska atmosfera do Szczecina przypłynie. Już 14 sierpnia startuje żeglarskie święto Żagle 2026. Do miasta wpłyną przepiękne żaglowce, które będzie można podziwiać z bliska. I koncerty też będą. Wtedy szykuje się też SK Music Tour, czyli nasza letnia trasa koncertowa. 14 w Szczecinie zagra Dawid Kwiatkowski, Ira czy Oskar Cyms, a 15 m.in. Jank Leosia czy Kini Zimmer. Wstęp darmowy, a teraz coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Już niedługo znani producenci opanują zabytkowy, klimatyczny park. Przed nami festiwal Park Beats. To w Iłowej, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Tam zagra m.in. Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza 21 i 22 sierpnia.
13: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
15: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby są ranne po zderzeniu tramwaju z busem. Jedna z poszkodowanych, pasażerka busa, odniosła ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Na miejscu są spore utrudnienia. Uwaga na burze w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie prognoz i rozwagę. Na co trzeba uważać, gdy burza złapie nas podczas wędrówki?
16: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
15: Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodaje, gdy zaobserwujemy burzę w oddali, wracajmy do bezpiecznego miejsca. Biało-czerwoni walczą o swój trzeci złoty medal w lidze. Trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszym secie walka jest dosyć wyrównana. Przypomnę, Polacy bronią tytułu. Amerykanie w tych rozgrywkach jeszcze nigdy nie triumfowali.
3: I miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Spoglądam na parkiet i Polska wygrała pierwszy set 25-21. Trzymamy kciuki, aby było tak dalej. Mati Fuczyło, to jest SK, Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy. Na czasie, Radio SK. Hity na czasie. Radio SK. A jakie sukcesy dzisiaj u Was?

Jason Derulo i Mi Chico. I 16 minut po 14. Słuchajcie, trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. O tym będzie więcej za chwilę. Ale w temacie Stanów Zjednoczonych to w Chicago zadebiutował już Robert Lewandowski. No i sama liga, w której Lewy gra, czyli MLS, zamieściła komentarz po jego pierwszych rozgrywkach w Stanach. Lewy zgarnął w ostatnim meczu 2 bramki, a liga napisała tak: polska legenda pokazała klasę. A teraz też Polacy pokazują klasę. W końcu pierwszy set dla nas, w drugim jak na razie zacięta walka. Amerykanie wygrywają, ale minimalnie, wszystko do odrobienia. Pytanie, czy Amerykanie po tym, jak Polacy pokazują klasę, będą równie zadowoleni. Sprawdzimy. Tempo serii Self Aware już teraz.

0: Tatu, All the Things She Said. Słuchajcie, nieraz słyszałem o tym, że Polska jest na pół podzielona, ale... Ale że aż tak? Spojrzałem właśnie na mapę ostrzeżeń pogodowych i wygląda to prawie tak, jakby od linijki przedzielić Polskę na pół. Na górną i dolną część, na górze bez alertów, spokojnie zupełnie, a na dole aż bordowo. Chodzi o upały, bo jutro może być bardzo, bardzo, bardzo gorąco, więc poza standardową ucieczką do galerii handlowej, no tak żeby się schłodzić, teraz dla połowy Polski jest inna opcja, wybrać się do tej drugiej połowy kraju i już. A co się dzieje w siatkówce? 1-1 na razie w setach.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
14: Kiedy Jan przekroczył próg drewnianej cerkwi w Beskidzie Niskim, zatrzymał się w pół kroku. Nie spodziewał się, że cisza może być tak wymowna. Setki lat zamknięte w deskach, w zapachu kadzidła, w światłach padających przez małe okna. Czy Jan zakochał się w tej kulturze? Naturalnie. Od pierwszego wejrzenia. Ty też wyrusz w Podkarpackie i posłuchaj historii, które wciąż żyją w mieszkańcach. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
15: Chłopaki, jesteśmy zgubieni.
16: No cześć ty, mamo, znajdziemy i tu wyjście z sytuacji.
15: Największy w Polsce labirynt kukurydzy w Łopuszce Małej. Miejsce, gdzie można się zgubić w ogromie atrakcji. 5-hektarowy labirynt kukurydzy, farma zwierząt, a tu alpaki, kangury, kucyki, osiołki.
16: Dmuchańce, piaskownice z kukurydzą. Farma traktorków, ciuchcia jeżdżąca wokół labiryntu i po okolicy.
15: A po zabawie?
16: Pycha w smacznej zagrodzie.
15: Zapraszamy.
17: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
18: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Live is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
12: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger. 7 minut przed 15. 20 tysięcy. Tyle jest wolnych etatów w szkołach, słuchajcie. Brakuje nauczycieli. Do końca wakacji jeszcze niecały miesiąc, a nauczycieli nie ma. I to jest jeden z tych newsów, który martwi wszystkich chyba poza uczniami. U nas zaraz kolejne. Sprawdzimy, co u siatkarzy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępne również w wersji 7-osobowej.
9: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
10: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat. To są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
11: Zapraszamy na wielkie otwarcie punktu sprzedaży GAK w Rzeszowie. Przyjdź, usiądź za kierownicą i poczuj przyszłość na własnej skórze. GAK Rzeszów, Twój nowy napęd na życie. GAK Autonix, ulica Sikorskiego 49B.
12: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice to feed you. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
14: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
15: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
14: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
15: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlineciak.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3 obok Szczecina. To po zderzeniu czterech samochodów. Dwie osoby są poszkodowane. Do wypadku doszło między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz.
18: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
17: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 16. alerty i ewakuacja kolejnych regionów w Grecji. To w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. W ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem zginęło tam 3 strażaków. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelowało o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjechać, jest bezpieczny. Na koniec sport. W chińskim Ningbo trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą z USA o swój 3. złoty medal w lidze. Po 2 pierwszych setach jest remis, w 3. natomiast walka jest mocno wyrównana.
16: Mocno to mało powiedziane, bo w 3. secie jak na razie 22-22, a w poprzednich 1-1, więc jest jeszcze cały czas wielka szansa na to, że Polacy wygrają i za to trzymamy bardzo mocno kciuki. Mati Fuczyło, zaczynamy The Colors i Talowiska. Piętnasta, równiutka.

Walker, Ava Max i Fate. To jest SK. A 15 minut mamy po 15 w niedzielę, a ja nie mam najlepszych wiadomości. Słuchajcie, cały czas trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni bronią tam tytułu. No i przed chwilą skończył się trzeci set. On jak wszystkie do tej pory był bardzo wyrównany, ale było... No właśnie, tym razem lepiej poszło Amerykanom. 2-1 dla USA jak na razie w setach, ale to nie jest koniec. Biało-czerwoni też na pewno się nie poddadzą. Czwarty set właśnie ruszył, więc trzymamy kciuki. Mosey Man Underneath the Blue. Gramy.

0: Co za hit? To Zayn i Sia, Dusk Till Dawn. Ale czy pamiętacie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie wybieramy dla Was najciekawsze premiery od najciekawszych artystów. Tym razem wybieramy się do Austrii. Stamtąd pochodzi Eli Oaks, który właśnie wypuścił zupełną nowość i zaprosił do

współpracy Lawinie, aby nie było za nudno. I tym razem duet stworzył hit Reasons, a my gramy go weste już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A czy uwierzycie, jeżeli powiem wam, że minęły już 24 lata od kiedy ukazał się ten hit? To Pinky, Just Like a Pill. Ej, uwaga, bo wiem jak sprawdzić, czy jesteśmy pracoholikami. 28 minut przed 16, chociaż zakładam, że to tak, że jeżeli mamy taki problem, to i tak trudno będzie się do niego przyznać. Ale słuchajcie, naukowcy mają na to pomysł, bo chodzi o to, że jeżeli pracujemy bardzo dużo, także w wolnym czasie, no to może oznaczać dwie rzeczy. Albo pracoholizm, albo bardzo dużą motywację i zaangażowanie. I to drugie wcale nie jest złe, no bo to według naukowców są dwie różne rzeczy. Pracoholizm to jest przymus po prostu. No i powinno być tak, że jesteśmy zmotywowani, czujemy satysfakcję, radość z tego wszystkiego, co robimy, a nie odwrotnie. No więc radości wam wszystkim życzę, chociaż najlepiej to może w jakimś super przyjemnym miejscu, co? Na plaży na przykład? Jeżeli plaży nie ma, to zaraz wam taką urządzę. Shakira, Burna Boy, Die Die, to za chwilę.
1: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj. Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
5: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
5: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: I po reklamie.

0: piątek to było szóste miejsce gorącej dwudziestki. Somber, My Body Isn't Ready. W piątek po 18 razem obliczymy 20 najpopularniejszych hitów na sk.pl. Możecie głosować na swoje ulubione kawałki wcześniej, bo już jutro jeszcze rap 20, tam zajrzy Eryk Moczko, będziecie mogli zadać mu pytanie. A my zaraz sprawdzimy, jak tam finał Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor.
8: Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Szukasz jeszcze więcej zabaw?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Rzeszów. Czas na nową definicję motoryzacji. Geely wjeżdża do stolicy Podkarpacia. Odkryj futurystyczny design, zaawansowane technologie i najwyższy komfort jazdy. Niezależnie od tego, czy szukasz hybrydy, czy pełnego elektryka, nasze auta zmienią Twoje wyobrażenie o drodze. Geely Autonics, ulica Sikorskiego 49B. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Mamy złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Po zaciekłej walce w meczu Polska-USA z wynikiem 3-2 wygrywają biało-czerwoni. Polacy obronili tytuł, jest to ich trzecie zwycięstwo w lidze. Pędził 80 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. 6 kąpielisk nad Bałtykiem nadal z zakazem kąpieli. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w Darłowie, a aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
11: Polacy mistrzami Ligi Narodów. Mam specjalny dźwięk? O tak, tak teraz się czuję i mam nadzieję, że tak czujecie się też wy. 3-2 dla Polski. Wygraliśmy ze Stanami. No to brawo, 16. Mati Fuczyła, to męskie granie już teraz. Ja się

Perfect Love. Dokładnie tak nazywa się ten hit, to Lutricia McNeil, 15 minut po 16, a wyobrażacie sobie, jakie to musi być uczucie zostać mistrzem? Haha, ja na przykład jestem mistrzem w porannych drzemkach. No, ale coś innego muszą teraz czuć nasi siatkarze. No, kto jeszcze nie słyszał, to już wam mówię. Polacy przed chwilą wygrali w finale Ligi Narodów z USA, obronili tytuł i zostali oficjalnie mistrzami po raz kolejny. Wyobrażam sobie, co będą czuli biało-czerwoni teraz wychodząc z samolotu w Polsce. Tak będzie. A teraz Dawid Podsiadło i Sezon.

0: Tak, romantycznie. To Cameron with Compete the Hard Way w Radiu SK. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was. Słuchajcie, dostałem głosówkę od Natalii, do której w ostatni czwartek nasza eskowa ekipa przywiozła kampera. Pomarańczowego, eskowego kampera, w końcu SK dowozi kampera, zatankowanego pod wasze drzwi, a wy możecie jechać już nim dokąd tylko chcecie. No to łączymy się i sprawdźmy, gdzie ten kamper jest teraz.
1: Cześć, z tej strony Natalia.
2: Łukasz.
3: I Filipek.
1: Pozdrawiamy wszystkich z Mazur, dokładnie z Mikołajek, a jeszcze dokładniej z motorówki. Niestety my musimy się żegnać z naszym kamperem dzisiaj. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego.
3: I wpadajcie na mój kanał VIP Rodzice.
1: O, wpadajcie, zapraszamy. Pozdrawiamy jeszcze raz.
0: No i pięknie, korzystajcie z tych ostatnich chwil w takim razie. A jeżeli komuś marzą się wakacje, no to sprawdźcie konkursy w apce Radia SK. Zaraz zadzwonię do kogoś z was z eskowymi wakacyjnymi gadżetami. Mam głośnik i leżak do oddania i to wszystko za darmo. Radio SK. A u nas zaraz o kijach, czyli Sylwia Grzeszczak.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Life is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Puffy, Becky G. I sorry papi, 7 minut przed 17. Pięknie się ten dzień koloruje. W końcu dzisiaj dzień kolorowanek. A mam na myśli to, że wygraliśmy Ligę Narodów jako siatkarze. No i ja kiedyś tych kolorowanek bardzo nie lubiłem, ale teraz myślę, że w sumie to miło byłoby tak sobie pokolorować trochę. Jeszcze dostać pochwałę, gdy nie wyjadę za linię. Fajnie było, co? Ale fajnie może też być. Za chwilę dzwonię do was z nagrodami, a wy możecie jeszcze się tak last minute zgłosić. Czekamy na was w aplikacji Radia SK. U nas za chwilę newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
20: Oh my God.
19: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
23: Będzie głośno i będzie szybko. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. Mam dla was kilka naprawdę fajnych wydarzeń. Już w przyszły weekend szykuje się impreza Baltic Drive Festival. To impreza łącząca motoryzację i to bardzo szybkie samochody czy motocykle z bardzo dobrymi koncertami. Wystąpią m.in. Malik Montana, Kasba Łagane, Young Iggy, Sentino czy Kizo. To w Kołobrzegu. Jeżeli jednak macie ochotę na K-popowe wydarzenie, to ono szykuje się już niedługo. niedługo w Polsce. I to może być największy festiwal K-popowy w Europie. 19 września Katowice, tam Live K-pop Expose Poland. Wpadajcie, jeśli lubicie właśnie K-popowe brzmienia. I jeszcze Ina, ona wybiera się do Polski, to 5 września na letniej scenie Progresji w Warszawie.
5: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
10: Zbliża się 17. SK News. Jakub Konieczkowicz, Tomasz Fornal z nagrodą MVP, a biało-czerwoni umocnili pozycję światowego lidera. Polscy siatkarze wygrali finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów z USA. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 w setach. Nasi rodacy odebrali już trzeci złoty medal w lidze, a triumfem powiększyli również swoją przewagę w światowym rankingu. Znajdują się na pozycji lidera z blisko 52 punktami przewagi nad drugim miejscem, które obecnie zajmują Włosi. Tragiczne doniesienia z Grecji. Zderzyły się dwa śmigłowce straży pożarnej. Jak przekazały tamtejsze służby, do wypadku doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w rejonie na zachód od Aten. Trwa operacja ratunkowa. Południowa Polska wciąż z ostrzeżeniami IMGW przed upałem. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Najcieplej ma być w południowo-wschodnim narożniku kraju. Tam jutro możliwe nawet 37 stopni Celsjusza na termometrze.
23: Żeby przyzwyczaić was do tego upału, to gorąco też zagram. Temper City Self-Aware na początek, Alvaro Soler też będzie i ja jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: prostu nie. Pergin i sama wesce. 14 minut po 17. A wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? Mamy wakacje i ja wiem, nie każdy jest teraz na urlopie, ale my dbamy o to, abyście mogli takie wakacje poczuć niezależnie od wszystkiego. Mamy dla was wakacyjne zestawy gadżetów. No, trzeba się tylko po nie zgłosić za darmo w aplikacji Radia SK. I dokładnie tak zrobiła też Kasia. Cześć, Kasia.
1: Dzień dobry.
0: Długo czekałaś na telefon ode mnie, bo to chyba taka wyjątkowo szybka akcja, co?
1: Nie, powiem szczerze, że z 10 minut maksymalnie.
0: No to jesteśmy szybcy, ale słuchaj, bo ty napisałaś, że tobie taki zestaw od nazwy się przydał, bo wracacie z narzeczonym z weekendu u rodziców i to był podobno ciężki weekend. No to co się tam działo szalonego?
1: Dokładnie, od sprzątania przez różne rzeczy, na przykład robiłam też mamie paznokcie. Trzeba było pomóc rodzicom.
0: No pewnie, że tak. To kto jest bardziej wykończony, ty czy narzeczony? Chociaż ten drugi to się pewnie nie przyzna.
1: No podejrzewam, że nie.
2: U mamusi zawsze dobrze.
0: A, no jasne, że tak, jasne, że tak. No w końcu narzeczony, po ślubie będzie inaczej. Ale słuchajcie, ja mam dla was bojowe zadanie w takim razie. Musicie czekać na paczkę od Eski, bo wakacyjny zestaw, leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do was. Co wy na to?
1: O, super, bardzo dziękujemy, na pewno się przydadzą.
0: No to pięknie, no to pięknie. Jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście zgarnąć takie nagrody, to cały czas możecie się zgłaszać w apce Radia SK.

0: Margaret i Cool Me Down. Ten hit już dobrze znacie. 25 minut po 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed czy po, kto by się tym przejmował? A tak naprawdę teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Ten pan przypadkiem mógł, tak myślę, pobić rekord osób zgromadzonych przed studiem Radia SK, bo kiedy wpadł tutaj w dzień premiery tego hitu, no to sam miałem problem z przedostaniem się przez drzwi do pracy, naprawdę. Ale to dobrze, bo fani, którzy wpadli zobaczyć go z bliska, słyszeli już ten nowy hit i byli nim zachwyceni. Mam nadzieję, że i wy będziecie zachwyceni, a jestem prawie tego pewien. Oscar Sims i Bez końca to nowość i my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Beyoncé, Jay-Z i Crazy in Love. Już jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. No bo teraz rozgrzeli nas właśnie Beyoncé i Jay-Z, ale szykują się inne rzeczy. Nie wszędzie będzie co prawda aż tak bardzo gorąco, ale będzie. Zajrzałem na mapę ostrzeżeń pogodowych, słuchajcie, i nic się nie zmienia. Polska cały czas jest podzielona mniej więcej na pół, jak od kreski. Jutro w tej górnej połowie powinno być no tak całkiem, ale w tej dolnej od Poznania, Łodzi i tak dalej w dół, no tam będzie bardzo gorąco. Czy wy macie jakieś sposoby na upał? Ja mam, narzekam i od razu jest jakoś lżej. Naprawdę działa.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Zapraszamy na wielkie otwarcie punktu sprzedaży GAK w Rzeszowie. Przyjdź, usiądź za kierownicą i poczuj przyszłość na własnej skórze. GAK Rzeszów. Twój nowy napęd na życie. GAK Autonics, ulica Sikorskiego 49B.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzność, zatok i nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
3: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: I po reklamie.

0: O, piękna ballada. Od Zali, EWST na zakończenie 17. 8 minut już tylko zostało do godziny 18. Za chwilę u nas newsy, a potem kolejne hity na czasie. Zagramy m.in. no, takiego klasyka, można powiedzieć, od Lady Gagi. Zgadniecie którego? No, jeszcze wam nie powiem. Lola Young też będzie, Shakira też będzie, a ja jestem Mati Wuczyło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Moving is Seagate to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
14: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
19: Muzyczne imprezy w wielu różnych muzycznych brzmieniach. Mati Fuczyło to jest SK Summer City i faktycznie teraz skupiamy się na koncertach. Zaczynamy od tego, co przed nami w Stargardzie. Zalia i Fuga już niedługo, bo w niedzielę wystąpią w amfiteatrze w Stargardzie. Wpadajcie, jeżeli chcecie usłyszeć ich wspólne, ale też osobne hity. Jeżeli jednak jesteście wielkimi fanami K-popu, to koniecznie zajrzyjcie do Chorzowa. Park Śląski będzie na Was czekał. Tam międzynarodowy festiwal K-pop łączący muzykę muzykę, światło i emocje. Będą gwiazdy K-popowe właśnie. I jeszcze Sziget Festival to Budapeszt. SK może was tam zabrać. Pobierzcie aplikację Radia SK i weźcie udział w naszym konkursie. Do zobaczenia m.in. Zara Larsson czy Somber. I to już niedługo w Budapeszcie, bo od 11 do 15 sierpnia.
0: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.
17: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. W ciężkim stanie trafiły do szpitala.
20: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. 31-letnia kobieta uderzyła w niego i wjechał na pobocze.
17: Relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Szczegóły wypadku badają służby. Upały szybko do nas wrócą, ostrzegają synoptycy IMGW. Południową część kraju objęto już alertami 2 i 3 stopnia. Jutro najcieplej ma być w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna w dzień może tam osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Synoptycy nie wykluczają jednak, że upały mogą się utrzymać jeszcze przez kolejne dni. Na koniec sport i piłkarska ekstraklasa. Na stadionie we Wrocławiu trwa już spotkanie Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20:15 GKS Katowice zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność

0: Polsce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Chłopaki, jesteśmy zgubieni.
2: No cześć ty, mamo, znajdziemy i tu wyjście z sytuacji.
1: Największy w Polsce labirynt kukurydzy w Łopuszce Małej. Miejsce, gdzie można się zgubić w ogromie atrakcji. 5-hektarowy labirynt kukurydzy, farma zwierząt, a tu alpaki, kangury, kucyki, osiołki.
2: Muchańce, piaskownice z kukurydzą. Farma traktorków, ciuchcia jeżdżąca wokół labiryntu i po okolicy.
1: A po zabawie?
2: Pycha w smacznej zagrodzie.
1: Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
5: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Hej, musisz się tak na nie gapić.
16: No oderwać wzroku nie mogę.
15: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
16: Ale są takie atrakcyjne.
17: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: Szukasz pomysłu na lato w Rzeszowie? Wpadaj do Fosy. Przez całe wakacje czekają tu na Ciebie zajęcia sportowe z klubem Endorfina, animacje i mnóstwo zabawy dla dzieci od Jungle Park, a także warsztaty malowania akwarelami i zajęcia z języka angielskiego. Do tego pchli targ, poranne śniadania przy muzyce, a wieczorem klimatyczne koncerty pod gołym niebem. Spotkaj się ze znajomymi, zabierz rodzinę i korzystaj z wakacji w mieście. A jeśli szukasz miejsca na firmówkę lub imprezę okolicznościową, Fosa czeka na Ciebie. Sprawdź nasz wakacyjny rozkład tygodnia i wybierz swoje ulubione aktywności.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dziękujemy, że latacie z nami. Codziennie czekamy na Was w naszych biurach w Galerii Rzeszów, Galerii Grafika i Galerii Karolina Park. Wróciłeś z wakacji? Zaplanuj z nami lato 2027. Grecja, Włochy, Hiszpania i inne kierunki czekają na Ciebie. www.lećznami.pl.
2: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
3: Jan usiadł na Bieszczadzkiej Polanie. Zamknął oczy i posłuchał natury. Już wiedział, że coś się zmieniło. Mówią, że natura leczy, uspokaja. Może nie od razu, nie na zawołanie. Twoja dusza wtedy rozkwita, a umysł promienieje. Nie potrzebujesz planu, nie potrzebujesz tłumu. Potrzebujesz tylko przestrzeni, żeby być sobą. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest województwo podkarpackie.
4: Chłopaki, jesteśmy zgubieni.
5: No coś ty, mamo, znajdziemy i tu wyjście z sytuacji.
6: Największy w Polsce labirynt kukurydzy w Łopuszce Małej. Miejsce, gdzie można się zgubić w ogromie atrakcji. 5-hektarowy labirynt kukurydzy, farma zwierząt, a tu alpaki, kangury, kucyki, osiołki.
5: Dmuchańce, piaskownice z kukurydzą. Farma traktorków, ciuchcia jeżdżąca wokół labiryntu i po okolicy.
6: A po zabawie?
5: Pycha w smacznej zagrodzie.
6: Zapraszamy.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
8: Szukasz jeszcze więcej zabaw?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej.

0: SK Rzeszów.
1: Reklama.
2: Proziaki? Z chęcią. Jan wiedział, że muszą być na maślance, tak jak robiła jego babcia. I do tego masło, najlepiej prosto od gospodarza. Mąka, jajka, trochę cierpliwości. W podkarpackim smak to nie dodatek, to opowieść. Opowieść, w której każdy kęs prowadzi cię nowymi szlakami w objęcia coraz bardziej porywającej przygody. Daj się porwać prawdziwym smakom turystyki. Podkarpackie. Dobry kierunek. Partnerem jest Województwo Podkarpackie.
3: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
4: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
3: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
4: Przykłady?
3: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
4: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
3: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
4: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Fortnite, FIFA, to wydarzenie jest dla Ciebie. Już od 10 sierpnia wpadaj do Galerii Nowy Świat na największą strefę gamingu tego lata w Rzeszowie. 8 potężnych komputerów do Fortnite, strefa konsol z FIFA, symulatory wyścigowe, konkursy, zawodnicy, sportowi i influencerzy Team Active. A już 14 sierpnia zawalcz o 2,5 tysiąca złotych w turnieju Fortnite i 1000 złotych w FIFA. Zapisy i szczegóły na galeria-nowyświat.pl. Nie graj sam, graj z najlepszymi.
6: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
7: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
8: Nadjeżdża wyjątkowe motoryzacyjne święto tego lata. Speedland Festival 2026. Topowi drifterzy, egzotyczne super samochody, strefa tuningowa, wyjątkowi goście, a wśród nich Hector z ekipy Szybkich i Wściekłych. Jak co roku gwiazdy na scenie muzycznej. Teraz zagrają OSTR, KB, Tymek, Gibbs. 8-9 sierpnia, lotnisko Krosno. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Speedland Festival. Live is too short to drive boring cars. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
13: To jest SK Summer City, a przed mikrofonem Julia Ranosz. Teraz coś dla fanów motoryzacyjnych perełek. Wielkimi krokami zbliża się impreza Fitment Paradise w Sanoku. Na torze lodowym czekać na Was będzie masa ulepszonych aut z całej Polski. Ale na tym nie koniec, bo organizatorzy na zakończenie pierwszego dnia przygotowali także Chill Film Night. Mówi Konrad Czech, organizator imprezy.
14: Te dzieciaczki, które się u nas pojawiają, to też już są bardzo mocno zakorzenione w tej kulturze jednak tuningowej, samochodowej. I więc często są to też gdzieś tam najmłodsi, którzy już przyjeżdżają jakimiś pierwszymi swoimi autkami na sterowanie, pierwszymi autami zabawkowymi po tuningu, które są już tworzone właśnie z rodzicami.
13: Impreza rusza 22 sierpnia na torze lodowym w Sanoku. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Fitment Parada.
12: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.

0: Reklama.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Stories.
1: To jest Radio SK.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique, cántale.
3: Estamos bien. Y me preguntan que aquí estamos bien.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
5: Z tej strony Julia Ranosz, a wy słuchacie SK Summer City. Teraz coś dla lubiących dobrą muzykę i trochę tańca. Estrada Rzeszowska ma dla was propozycję, a chodzi o Silence Disco na Skwerze Kultury, tuż nad wejściem do rzeszowskich piwnic. Każdy z was dostanie słuchawki, a muzykę będziecie mogli wybierać spośród różnych kanałów, dostosowując rytm do swoich upodobań. Impreza rusza 21 sierpnia o 21 na Skwerze Kultury w Rzeszowie. Zostajemy w sercu Podkarpacia, tam we wrześniu wraca jedno z najsmaczniejszych wydarzeń na Podkarpaciu, a mowa oczywiście o Karpatach na Widelcu. Na uczestników czeka jarmark karpacki, pokazy gotowania oraz konkurs Najlepszy Smak Regionu. Festiwal rusza 18 września w Rzeszowie.
4: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.

0: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Tajemnicza Solina.
1: To jest SK Summer City, a przed mikrofonem Julia Ranosz. Choć do tej imprezy jeszcze chwila, już teraz warto zapisać sobie datę w kalendarzu, a mowa o 26. balonowych Mistrzostwach Świata, które ruszą 18 września w Krośnie. Podczas kilkudniowej imprezy na krośnieńskim niebie zagości ponad 100 balonów z całego świata. W programie znajdą się również koncerty, pokazy sprzętu lotniczego, konkursy oraz warsztaty. Start 18 września w Krośnie. A na koniec przenosimy się jeszcze do Rzeszowa. Tam 29 sierpnia na miasteczku Politechniki Rzeszowskiej rusza Speed Show. Będzie m.in. amerykańska strefa, drifty, koncerty, strefa supercars i tuning. Szczegóły znajdziecie na stronie Speed Show.
0: Sponsorem programu jest PKL Solina, właściciel kolei gondolowej nad Jeziorem Solińskim oraz parku rozrywki Tajemnicza Solina w Bieszczadach.

0: informacja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
0: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bowiem jest Seagate.
1: To coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
3: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.